0: 5 hours. Co ty wezmę za palce? Też musimy to na market.
1: What?
0: 5 hours is all you have.
1: To ale ty nie kocasz kasa? Find him. Aba pahila tesla thopcho, tes pachi eslai.